że każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Čes, Soria gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, Thanos jak jazz swój rytm bierze.

Zasiadam, rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki, rapuję od rana.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: zawsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

0: zostają generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim, witamy w poranku Radia Synteza. Jest niedziela 9 sierpnia, godzina 10 z minutą.
2: Dzień dobry. Mam nadzieję, że zaczynacie ten dzień z uśmiechem na twarzy.
1: Zaczynamy od dowcipu. Dlaczego komputerowi nigdy nie jest zimno?
2: Czekaj. Nie wiem dlaczego.
1: Bo zawsze ma wiele okien otwartych.
2: No dobra, suchar jak ta lala. Ale z tymi temperaturami to rzeczywiście nie ma mowy o zimnie.
1: Zgadzam się. A propos temperatur. Co powiesz na lekką rozmowę o nadchodzącej jesieni?
2: Ależ tak, bardzo lubię tę kolorową porę roku. Co sądzisz o zbieraniu kasztanów?
1: To super pomysł. Kiedyś mogłem spędzać całe dni na poszukiwaniu najładniejszych.
2: Ja zawsze zbierałem te największe. Pamiętasz, jak robiliśmy z nich ludziki?
1: Oczywiście. To były niezapomniane chwile. A teraz spójrzmy na pogodę.
2: W Warszawie mamy 19 stopni, w Krakowie 18, a w Gdańsku 17.
1: I nie ma opadów, co oznacza idealny dzień na spacery.
2: Dokładnie. Dlatego bądźcie aktywni, słuchacze.
1: Dziękujemy, że byliście z nami w dzisiejszym EFKOCie.
2: Subskrybujcie nasz kanał na YouTube, żeby być na bieżąco z najnowszymi audycjami.
1: Słuchajcie dalej Radia Synteza. Przed nami kolejne wspaniałe utwory.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

jazz Soria gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, Thanos jak jazz swój rytm bierze, Bydgoszcz.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: zawsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w niedzielne popołudnie.
2: Cześć, słuchajcie, dzisiaj 9 sierpnia, piękny czas na relaks.
1: Zgadza się, a po drodze mam dla was suchara. Co powiedział mąż w dniu imienin żony?
3: Nie wiem co.
1: Prezencik dostaniesz, jak Romanka, Ryśka, Edytka, na koncie będą bolączki.
2: Ha, ha, ha, dobry, dobry. A może to imieniny obchodziły?
1: No właśnie, Romana, Ryszarda i Edyty dzisiaj świętują, więc wszystkiego najlepszego.
2: Świetnie, a pewnie świętują w plenerze, bo lato jest w pełni.
1: Dokładnie, cudowna pora roku. A czy wiesz, że dzisiaj otwarto miński ogród zoologiczny?
2: Nie wiedziałem. To super miejsce. Można tam zobaczyć mnóstwo zwierząt.
1: Zgadza się, urok i zwierzęta. A jaka pogoda w Warszawie? 2, 3, 9 stopni?
2: Tak, w Warszawie mamy 23,9 stopni. W Krakowie trochę cieplej, bo 25,1.
1: A w Gdańsku też fajnie, 23,8.
2: Słuchajcie, idealna pogoda na spacery. Dziękujemy, że byliście z nami we Wkocie.
1: Tak jest, pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał na YouTube. Dalsze świetne kawałki już za moment.
2: Do usłyszenia, pozdrawiamy serdecznie. Radio

że każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, witajcie w niedzielny wieczór. Dzisiaj 9 sierpnia.
2: Hej, hej! Coś czuję, że przed nami ciekawy F-kod.
1: Zgadza się, zanotujcie. Imieniny obchodzą dziś Romana, Ryszarda i Edyty.
2: O, Edyty. I co w tym dniu robią te Edyty?
1: Jak powiedział jeden dowcip, Edyta, co słychać? A Edyta na to, wszystko w porządku, ale kaszel mi jeszcze nie przeszedł.
2: No właśnie, Edytom zawsze coś dolega, prawda?
1: Ależ to ciekawy dzień. Warto wspomnieć, że w 1082 roku urodził się Manfredi Polverosi, włoski tenor.
2: O, operowy guru, pora roku sprzyja śpiewom.
1: Zgadzam się. Lato to idealny czas na festiwale muzyczne. Ostatnio słyszałem o jednym w Krakowie.
2: A, tak. Co ciekawego tam się dzieje?
1: Będzie mnóstwo zespołów, nawet takie znane jak zespół śpiewających fajerwerków.
2: Co za nazwa. A propos, jak tam dzisiaj pogoda? Co mówią pomiary?
1: Z Warszawy mamy 24 stopnie. I wiaterek 3 metry na sekundę.
2: A w Krakowie nawet troszkę cieplej, 24,7 stopnia.
1: Lato wręcz przepełnione ciepłem, warto wychodzić i cieszyć się słońcem.
2: Dokładnie. Słuchacze, dzięki, że byliście z nami we FKocie.
1: Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału YouTube Radia Synteza.
2: A teraz oddajemy głos muzyce. Do usłyszenia. Radio

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.